Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Poranek w Iławie zapowiada się chłodny, z temperaturą około 12 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie lekki, południowo-zachodni. Po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą 15 stopni. Pamiętajcie o kurtkach.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
4: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
5: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
6: SK Iława News.
7: Edyta Kocyła-Pawłowska. Międzynarodowy Dzień Jogi w Iławie celebrowany będzie jogą w intencji pokoju. Do tego tworzenie malarskiej pacyfy i koncert na handpanie. Niedziela, Wyspa Młyńska o 10. Mieczysław Fog i jego piosenki pojawią się w czwartek u Czapy, a to za sprawą Saloniku Poetyckiego Uniwersytetu III Wieku. Początek o 17:00, wstęp bezpłatny. Zakończyła się 25. edycja akcji Czyste Jeziora i Rzeki. W swoich kategoriach wygrali Przedszkole Miejskie w Lubawie, Podstawówka w Łęgowie i Sołectwo Siemiany. Nagrody za najwięcej zebranych śmieci odbiorą za tydzień podczas gali w Starostwie.
8: Jankes,
9: Kama i Wiktor.
8: Wiktor.
9: SK.
10: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
11: No.
10: Takie gol, gol, gol.
11: U Jankesa to chyba raczej będzie takie...
10: I co to jest?
11: Ekspres do kawy, no hello!
10: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
11: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
10: U ciebie słychać gole, tak?
12: Tak.
10: U mnie też! Właśnie widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję!
12: Wszędzie, wszędzie!

0: Hey! A u nas słuchacie Ariana Grande i bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Oj, krasu! Takie...
3: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po curaçao.
1: Po curaçańsku.
0: Ciekawe, jak jest gol po curaçańsku.
1: Gol! Nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak? Później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortata. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
3: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
3: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Bo ja się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią...
3: Wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
3: Chwali,
0: są zachwyceni.
3: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdę.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302, ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
4: 664-402-302.
0: Dziękujemy, pani
5: Magda.
0: Bardzo.
5: Pani
0: Magda. No. To co, odkryjemy kolejną literkę, jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Ale turniej. Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła,
1: stało.
0: Dzień dobry, będziemy dzień teraz dobry. No patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
2: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
2: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
0: Super, prawda?
2: No, wygląda jak we wrześniu już.
0: No niestety.
3: Ja już wyprawkę szkolną robię.
2: No.
0: DJ Deszczu
2: jak
0: Strugi gra nam na dworze.
2: Leci.
3: No, dokładnie. Mrugnęłam i nie zauważyłam wakacji.
0: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
4: Temperatura.
0: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
5: On ma zegarek za taką kasę?
0: Tak.
2: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: To się zgadza.
5: To tak.
3: Jakby
5: tak.
3: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też
2: byłabym
3: szczęśliwa.
2: No,
3: oczywiście.
0: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
3: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
0: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
2: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
0: Ale tak ciekawy przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
5: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: Ale fajnie wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, co tam, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
2: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
0: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
0: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne. Yo!

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
7: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosz-Serwis Przemkar.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
16: Poranek w Iławie zacznie się chłodno, bo termometry wskażą około 12 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 15 stopni, a deszcz ustąpi.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z Amerykanami. Przywódcą.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
15: SK Sport News.
17: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schorlgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
18: Jankes, Kama
19: i Wiktor.
18: W radiu
20: dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
21: No, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u was słychać?
22: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
21: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznicę nie brać.
20: No, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi.

0: przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, fajnie. Dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
1: Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i
0: oczywiście
1: bardzo dobrze.
0: I dżdżownice tańczą.

0: zaraz o informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
1: Bo ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza. Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
2: Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
0: Nie wiem, o co chodzi.
2: Tak. Może za kola, może coś. No w każdym razie chciał...
1: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
2: Czyli ewidentnie przeszczep był.
1: Tak, tak.
0: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
3: Jankes, Emma i Wiktor.
4: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.
6: Esko.

0: Radości Boom, 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej.
2: Budzi w pół rodziny.
0: Ale dała czadu.
1: Brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
4: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę?
0: Halo?
3: Proszę?
4: Czy chcesz coś na drugą nóżkę?
0: Bo Jankę z polewa kawy i herbaty.
4: Tak, jakby co?
3: No to kawkę po prostu.
4: Proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
3: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
3: Dokładnie.
4: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
3: O, ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
4: Chyba żona.
3: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu. A my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
3: Ojej, dziękuję bardzo.
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobić z zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
3: Dziękuję bardzo.
4: Tak, proszę.
3: Mogę je pozdrowić?
4: Śmiało, dawaj.
3: Chciałbym pozdrowić moją żonę Izę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
4: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio.

0: Heaven is a place on earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się
2: działo!
3: Będzie się działo!
2: Faktycznie Karniak i Kapy ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francuskie.

0: Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
2: W Iławie rano chłodno, termometry pokażą 12 kresek, a chmury mogą przynieść przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, a deszczowe chmury zaczną się rozpraszać, przynosząc nieco więcej słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
4: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
3: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
5: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
3: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego

0: Auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
1: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego

0: Chcieliśmy pojechać zobaczyć.
1: Mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
2: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
3: SK i Ława News.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska. Wyrywanie chwastów na żabim uroczysku w Iławie to pierwsza akcja Młodzieżowej Rady Miasta, do której zapraszają też innych. Sobota, zbiórka na terenie użytku Żabie Uroczysko o 16:00. Spotkanie z iławską psycholożką Eweliną Woźniak ponownie na zamku w Lubawie, tym razem o współuzależnieniach. Środa, 17:30, wejście za darmo. Policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego zablokowali transakcję na ponad 100 tysięcy złotych, chroniąc oszczędności 58-latki. Wcześniej zadzwonił do niej oszust jako pracownik banku, mówiąc, że pieniądze są zagrożone. Na szczęście w porę zorientowała się i zgłosiła sprawę na policję.
3: Jan Jankers, Kama i Wiktor, Radio SK.
5: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
2: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
6: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
7: Tylko 4 dni, tylko 4!
2: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery. Dawid, dawaj!

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
3: Brawo dla niego!
1: 2000? Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary i... Wiadomo do czego.
4: No właśnie.

0: to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem. No.
1: Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tak. Tylko ta jesień jeszcze niech minie.
3: SK Karniaki K.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup

0: finałem na PGE Narodowym.
1: Kapitan naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
0: I on obiecuje, że...
2: Będzie się działo!
1: No właśnie, ale
0: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
1: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
3: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę, był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził, choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
1: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
0: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
3: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę jak to się nazywa? Curaçao? Dobrze mówię?
0: Tak.
1: U nas to Curaçao.
3: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wycepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc jest
1: szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
0: właśnie
1: tego kraju.
0: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
1: takim kazaniem. Ale lepiej brzmi Curaçao,
0: no,
1: prawda?
0: Pewnie, że tak jak tyle razy w barze mówiłaś Curaçao. No dobra, okej. Okay. Najważniejsze. Zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszką oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
4: Tak jest. Jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
3: Gotowy.
4: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
5: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
4: No! To słowo jak brzmi?
3: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
0: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
5: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
4: Tak! Tak! Yes!
0: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
4: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, to po pierwsze.
1: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
3: Nie wierzę. Nie
0: gratulujemy, wierzę. Jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
4: No naprawdę. Nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
3: Wow, niesamowite, naprawdę. No. Zrobiliście mi tydzień.
1: Tomek zdolny, po tatusiu.
0: Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
4: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quavo w Stereo na Antenie Radia SK, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejne porcje newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi bilion dolarów. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo.
3: Janek

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
6: W Iławie poranek zapowiada się chłodno, termometry pokażą około 12 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, a wiatr będzie słaby z południowego zachodu. W ciągu dnia pogoda się pogorszy. Spodziewamy się burz z silnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie ciśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
7: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem.

0: Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze, 7.32 już teraz, w tym momencie.

0: bardzo dobrze.
1: To my na moment przenosimy się do Oborników, bo w Obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry,
2: to bobry sobie pójdą.
1: Pójdą sobie.
2: I poszły?
1: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
2: Słuchajcie, w Obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jaki bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
11: I po reklamie.

0: Hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo dobrze.
1: Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami. No.

0: pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: Dochajało jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko. Mhm.

0: se-l vkrenca, nu se-l vkrenca. Nu se-l vkrenca v Radio SK.
1: Tak słucham.
2: Dzień dobry, kwadratośnian Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
1: Mhm, tak.
2: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
1: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu?
2: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
1: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak
2: znaczy,
1: naprawdę
2: oni
1: do
2: już korzystają z tego
1: pokoju.
2: Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
1: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
2: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
1: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
2: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
1: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
2: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
3: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
1: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
0: Rosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: A SK, weźcie, puśćcie jakąś nutę rozruchową, bo w tą pogodę to nawet się...

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry sucharek, mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki sucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
1: No właśnie.
3: Cześć,
1: fajne,
3: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten
1: cześć, tego? Cześć,
0: cześć. Coś tu to Messenger, jakby coś.
4: Reklama. W Media Expert, rowery Cross, Romet, Indiana.

0: No właśnie.
1: Cześć,
0: fajne,
1: cześć.
0: Fajne. Cześć, cześć.
2: To ktoś jeszcze coś ten
0: cześć,
2: tego?
0: Cześć. Cześć.
2: Coś tu to Messenger jakby coś.
3: Reklama. W Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana.

0: drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: W Iławie szykuje się deszczowy dzień. Temperatura nie przekroczy 12 kresek, więc warto mieć przy sobie parasol. Po południu pogoda się pogorszy. Spodziewamy się burz z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 15 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym, zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierunku.

0: kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
1: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej Europejska Organizacja Roadpol,

0: zintensyfikuje tę akcję. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
1: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
2: SK i Ława News.
3: Dawid Jakubowski. Roman Brzozowski nie żyje, znany w regionie przedsiębiorca, radny Rady Miejskiej Iławy oraz jej przewodniczący, a także kandydat na burmistrza Iławy w ostatnich wyborach samorządowych. Miał 72 lata. Zakończył się konkurs na mural w Nowym Mieście Lubawskim. Na ścianie przy Miejskim Centrum Kultury zrealizowany zostanie projekt Warwary Moisienko, która zdobyła największe poparcie wśród oceniającego jury. Będzie przedstawiał parę ubraną w ludowe stroje, patrzącą w kierunku zachodzącego słońca nad Drwęcą. Na muralu będą też bociany, a w ręku kobiety bławatek.
4: Janki zrobił przed chwilą brrr, jest gotowy do wejścia na antenę.
5: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
6: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
4: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
7: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
4: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
8: Kukuryku.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: 9 минут по године 8 разговариваем по антенну о карных
1: кактусах. Кактусах.
2: Было о карных кактусах.
3: Пожалуйста, это был праве остатний программ на Казани в радио.
1: О карных кактусах.
4: Inspiracją jest historia z Płocka, o której zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy.
3: To dla tych, których ta przyjemność ominęła, sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie
1: kaktusów.
3: Powiedzmy, że kaktusów
0: i nie tylko.
3: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
0: Ale już go zwolnili.
3: Co więcej, naklejał.
1: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
3: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
0: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
3: myślę,
0: gdzieś tam pilotuje.

0: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
1: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
2: No właśnie, dobrze. Kama i Wiktor. Karny kaktus czy karny kuktus?
1: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
0: Ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
3: Dzień dobry, Radio SK.
0: Tak, to pan naklejał te naklejki?
3: Nie.
0: A, to do usłyszenia.
3: Niech pan posłucha. Mam jedno pytanie.

0: Postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobry!
2: Atakuje.
3: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
5: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym
5: Toy
0: Story. Na wszelki
5: wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No dzień dobry. Lubisz bardzo, czy nie bardzo? Bardzo.
6: Bardzo
3: dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
6: No niestety te zabawki u mnie psocą.
3: Psocą, okej.
6: Okay. Tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka? I co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
6: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
6: Nie mamy zwierząt.
3: To ten twój pluszak też do mnie wpada. Tak,
0: pluszak przechodni.
6: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
2: Okej. Okay.
6: Dokładnie.
3: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. Ukamy by było ostatnio widocznie też.
5: Dzięki,
3: nie, tak patrzymy na siebie tutaj wszyscy.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
5: To ja mam pewnego.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankos, przestań śpiewać.
2: Tutaj ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: ale
0: Marcin,
2: się działo w weekend. Tak?
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszek. Jan

0: SK. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy!
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
13: Przedpołudnie w Iławie zapowiada się z lekkim, przelotnym deszczem, a termometry wskażą około 13 kresek. W miarę upływu dnia pogoda się zaostrzy, przynosząc burze z intensywnym deszczem, porywistym wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura wzrośnie do 15 stopni.
11: Sponsorem programu jest...

0: właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowano ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów, odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
4: Wiktor w Radiu SK.
5: 8.30, pół do 9. Fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, słuchary przylatują.
6: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów? Kminek.
5: Dziękujemy.
7: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
5: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
8: Kamy?
5: Masło? No. Nie, ten taki ten czarny w ziarnach. No.

0: Ellie Goulding do Clayona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Mm-hmm. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: No, pokaż swój sweter.
1: No, tutaj proszę, no. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha, no i rzeczywiście tam jest krata, nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak, drogie lato, już jestem gotowa!
1: To już!
2: Chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy!
1: Zapraszamy!
2: We are waiting for you!
0: W sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i

0: samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś sporo tak sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
0: No w sumie, nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nabiera wodę.
3: To
1: a co żar? A i co żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: No też nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś?
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera!
1: To był wspaniały suchar. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes, Wiktor.
1: Ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mówi, że muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: Ja tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni. Hity na czasie też już są przygotowane, także proszę się od radia nie oddalać.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem. Takim nie do końca ten teges.
1: Patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
0: To uczy się powiększa, nie wszystkie się nadają na antenę.
1: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
0: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
1: Ja też wiem.
0: A ty kama?
3: Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: sprawdzę aplikację mobilną Mall Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
13: W Iławie przed południe zapowiada się mokro z przelotnymi opadami, a temperatura wyniesie około 13 kresek. W ciągu dnia pogoda nieco się zaostrzy, bo do nocy spodziewamy się burz z silnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Maksymalnie termometry pokażą 15 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
14: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
15: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji, taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
14: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa Demirona.
16: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
14: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
17: SK Iława News.
18: Dawid Jakubowski. Iławski sanepid w nadchodzącym sezonie letnim dopuścił do użytkowania na razie dwa kąpieliska w Iławie i jedno miejsce okazjonalnie przeznaczone do kąpieli, mówi inspektor Maciej Mikołajczyk.
19: Od 28 czerwca do 31 sierpnia kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza, kąpielisko miejskie Iława Kajki od jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli od 15 czerwca do 14 lipca to plaża w Suszu.
18: A przypominamy, że jak co roku będzie dostępny internetowy serwis kąpieliskowy z aktualizowanymi statusami o dostępności miejsca lub zakazie kąpieli.
20: Co ten Majchrzak?

0: Dobre opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99.

I co ten peszko? SK, karniaki, kap odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękny Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sapkowski. Witajcie, 2 po 9.

0: Jedyni i niepowtarzalni. The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pielucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi i Remy, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Benny Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień, w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram.
1: Radio SK. Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquatlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint, Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę.

0: nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: road. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Foreign, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko z rana. W sensie, jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Vestes za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Już jest.

0: 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl.
1: Już jest.

0: Tak teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach, na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by the

0: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.

0: Dziś w Iławie czeka nas chłodny poranek, termometry pokażą 13 kresek. Niebo zasnute deszczowymi chmurami, ale jakość powietrza będzie dobra. Po południu spodziewamy się burz z silnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura wzrośnie do 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Minęła 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. A przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
4: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
3: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
5: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
3: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i Gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
6: Eska i Ława. Sport.
7: Dawid Jakubowski. Jeziorak przegrał w ostatnim meczu sezonu. Ossa Biskupiec Pomorski wygrała u siebie z Jeziorakiem i Ława 4-2. Jeziorak zajął 7 miejsce w tabeli okręgówki. Na szczycie Zatoka Braniewo, Polonia Pasłęk i Błękitni Orneta. A w weekend grała Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Nie udało się pokonać Stomilu Olsztyn, który wygrał 4-1. Drwęca zajmuje teraz 13 miejsce w czwartej lidze. I czy z niej wypadnie, okaże się po meczach barażowych innych drużyn. A na szczycie czwartej ligi Polonia, Lidzbark Warmiński, Stomil Olsztyn i Concordia Elbląg.
8: Czyli Milki w remiksie Davida Getty. Numer 2 z gorącej 20 Radia Eska, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiana Dawid też będzie. Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach. Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, zaraz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie jak zagadać do kogoś, albo jak winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu. No to Grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym, czy wierzę, że...
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci, to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński, też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Dario Zawiało, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

Wszyscy! Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me, no i teraz mamy nową wersję, trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, LA Golding, za chwilę Wesce, później Glass Animals u nas.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Audycji od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie

0: skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. I ława Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
1: No, tego. Może...
2: Także tak.
3: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Daszuta, Olsztyn, ulica Tuwima 23. Daszuta.hyundai.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu SK. To Katy Perry, świeżynka od niej tuż przed 11. A po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
13: Dziś w Iławie nie będzie zbyt ciepło, bo termometry pokażą 14 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale to dopiero początek. Później czekają nas burze z silnym deszczem, wiatrem, a miejscami nawet gradem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.
14: Jest 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
15: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
14: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
16: SK Iława News.
17: Dawid Jakubowski. Śmiertelny wypadek w gminie Lubawa. W sobotę doszło do tragicznego w skutkach wypadku między prątnicą a Łążynem. O szczegółach Anna Sznarkowska z Policji w Iławie.
18: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka Volkswagen. Śmierć na miejscu poniósł 20-letni kierujący Audi.
17: Pięciu pasażerów z obu aut zabrano do szpitala. Wkrótce premiera drugiego tomu książki Miura, autorstwa pochodzącej z Iławy Izabeli Męk. O pierwszym więcej na ilawa.sk.pl.

11:02 na zegarach. To dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak talecznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, no choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie

0: Nie spało po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA. Miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my Wesce, no zawsze wiemy co dobre. No gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G, Wesce, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know It All. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.

0: Pitbull i Karniaki K. Pitbull i Chris Brown na antenie Radio SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP, 1000 zł kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest...

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: No, tego.
2: Może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót.

Wszyscy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót.

0: drodzy, stan się średni. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Maniki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
1: I po reklamie.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: wierzę, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam. A czy ciebie to nie zapraszam, ale słuchaczy to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która wiele wyjaśnia.
0: Kędyna jedna antenie radiowska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiano Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1300.

0: 399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosz-Serwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
10: W Iławie popołudnie zapowiada się chłodno, termometry wskażą 14 kresek. Możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, a wiatr przybierze na sile. Wieczorem sytuacja się zaostrzy, prognozowane są burze z intensywnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Minęła 12. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
12: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
13: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
11: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
14: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
11: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
15: SK Iława News.
16: Dawid Jakubowski. Letnia korekta rozkładu jazdy pociągów wjechała na tory. Dla Iławy to dodatkowe połączenia z Olsztynem, Poznaniem dzięki Intercity UKiel oraz Intercity Niegocin i Mamry kursujące do Wrocławia, Olsztyna, Białegostoku. Zwiększyła się też liczba połączeń do Gdańska, Szczecina, Katowic, Krakowa czy Rzeszowa. Szpital Powiatowy w Iławie poinformował, że zakończyła się już procedura montażu i kalibracji nowoczesnego rezonansu magnetycznego. Udało się wynegocjować bardzo korzystny kontrakt z NFZ i miejsc nie powinno zabraknąć. Pracownia przeprowadza badania w dni robocze między 8 a 16.
17: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
18: Radio SK, hity na czasie.
17: Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: Guetta i Sam Martin w Radio SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story.

0: okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bakador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
4: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
5: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim 2-letnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
10: I po reklamie.

No biały szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: na Messengerze. Eski, a jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: nowa gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej. Okay.
1: A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego.
0: Jak ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
8: W Iławie po południu zrobi się deszczowo, a termometry pokażą 14 kresek. Silny wiatr może dać się we znaki, więc lepiej przygotować się na nieco chłodniejszy dzień. Wieczorem sytuacja się pogorszy, bo prognozowane są burze z intensywnym deszczem i lokalnym gradem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Minęła 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
10: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
11: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi, wystraszyć, żeby stąd poleciała za chwilę.

0: Ile informacja, że to człowiek już leży.
1: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
2: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+ bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
2: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
4: SK i Ława News.
5: Dawid Jakubowski. Zbliża się coroczna przerwa w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców Iławy. Konserwacja sieci ciepłowniczej zaplanowana jest w dniach 21 do 26 czerwca dla podłączonych do głównej kotłownika 1. W tych dniach zamknięty też będzie Iławski basen miejski, a podłączeni do kotłownika 2 mieszkańcy osiedla Ostruckiego czy Piastowskiego nie będą mieli ciepłej wody w dniach 20-23 lipca. W szkołach ponadpodstawowych powiatu Iławskiego trwa rekrutacja. Do 17 czerwca ósmoklasiści mogą składać wnioski o przyjęcie. 8 lipca ogłaszane będą listy zakwalifikowanych, a ostateczne listy przyjętych 14 lipca.
6: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba by było wstawać, a byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą i tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13 i Alan Walker.

0: energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje z

0: sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane

0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyn do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior. Nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale New York Knicks. Po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe $770 000, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy

Za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
5: W Iławie popołudnie przyniesie przelotne opady, a temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek. Wieczorem sytuacja się zaostrzy. Spodziewajcie się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
7: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy stracić pracy.
6: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowicach przestanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
8: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązki.

0: kilometry najbardziej zniszczonej jezdni.
1: Przywrócimy pełnomnośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązki

0: minut w ramach mikrofonu dla każdego.
1: To okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz albo swój, występu stand-upowego, kabaretu jakiegoś. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków.
0: Mikrofon dla każdego 25 czerwca na Wyspie Muńskiej nad rzeką Iławką od 18. W sumie przez całe wakacje zaplanowano 5 edycji. Zlot pojazdów klasycznych i zabytkowych 5 lipca w Osirze w Lubawie. Trwa rejestracja uczestników.
2: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało, słuchajcie. Odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę. Bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.
0: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz. Radio
2: SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzebianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
6: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza sp-

0: Michał Wiśniewski.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
4: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
5: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne

0: Coldplay w Radiu SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?
1: Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu

0: Euro AGD.
1: Jak okazje,
0: to w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastrąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kilogram, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kilogram, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I co dalej, ósmoklasisto? Piękny i trudny wybór nowej szkoły? Wybierz naszą branżową szkołę pierwszego stopnia. Bezpłatna, darmowe podręczniki, nagrody i stypendia dla najlepszych, a najważniejsze, uczysz się w rzeczywistych warunkach pracy i zarabiasz swoje pierwsze pieniądze. Pomyśl zawodowo o przyszłości i wybierz mądrze. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
13: I po reklamie.

0: Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoja już przyszła, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet na zegarach. Nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsierska, Michał Harczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie wam odpowiem.
2: O, patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela
0: ludzi.
2: Się zagoi.

0: Reklama.
1: Będziemy u to al ristorante.
0: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na

0: zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax. Łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. I ława Niepodległości 7.
2: W Iławie popołudnie zapowiada się na umiarkowane 16 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, a silny wiatr będzie dawał się we znaki. Wieczorem sytuacja się zaostrzy, burze z intensywnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem będą towarzyszyć nam aż do nocy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał sąd okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzana jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
4: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
3: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
5: SK i Ława News.
6: Dawid Jakubowski wjechał na przejazd kolejowy w centrum Ostródy mimo opuszczania szlabanów, potem musiał je wyłamać. Kierowca osobowego Fiata dostał wysoki mandat za swą lekkomyślność, mówi Paulina Śliwińska z policji w Ostródzie.
7: Pracownik PKP widział przebieg zdarzenia. Kierującemu nic się nie stało, został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł oraz przypisaniem do jego konta 15 punktów karnych.
6: Kolejarze przypominają, że zawsze przed opadaniem zapór najpierw włączają się światła ostrzegawcze lub dźwiękowe. Po ich uruchomieniu nie należy przekraczać wytyczonych linii poziomych.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
10: Dwie minuty po godzinie 15.
11: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
10: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest Dzień Wiatru i żeby was szybko wywiało z pracy.
11: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
10: Damian Odejwit już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska.
11: Miguel Kanczak, dzień dobry.

0: mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami w Esce.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
0: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo nas na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
1: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
0: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było,
1: poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba. Ale wiadomo, że nikt tego nie napisze.
0: Że to jest najlepszy komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co? Głosówki na Messengerze Eski. O takiej treści my teraz?
1: Wstyd, żenada, przez jakie rzeczy?
0: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio Eska. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

Jego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: deszcz.
1: Kuban Brozu, Fausty w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
2: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja
1: Hańba.
2: Trochę
1: pasuje, do deszczu pasuje.
2: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja, hańba.
1: Pytanie. Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
2: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
1: Karolina.
3: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd, żenada, hańba.
1: Doskonale to rozumiemy, ale też sobie radę.
2: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
1: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
2: A może to jest taka ściema?
1: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
2: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK, przyjmujemy.

0: Racja, hańba. 20 lat miała takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być
1: słyszliwa. Ale już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
0: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Ponuję mojej klientce różne kolory, pokazuję ten, tamten, ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jaki. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej minę.
0: No, chcielibyśmy. Przy tej historii ta mina może być istotnym składnikiem.
1: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału. Gratuluję ci serdecznie. Przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
0: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
1: Wstyd, że nada kompromitacja.
3: Dobry Państwu, witam. A ja takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
0: Zabrzmiało znajomo.
1: Jest nas więcej.
4: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzą inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówię de Santo, Użel, a także Ultra na tej, na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie, to dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No, trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą.

0: miejsce. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
10: W Iławie po południu temperatura utrzyma się na poziomie około 15 kresek. Możemy spodziewać się deszczu, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja się zaostrzy, nadciągną burze z silnym deszczem, porywistym wiatrem i lokalnym gradem. Bądźcie ostrożni.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
12: Po oddaniu się z miejsca trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
11: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuz przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
13: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
11: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
14: SK i Ława. Sport.
15: Dawid Jakubowski. Weekend grała Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Nie udało się pokonać Stomilu Olsztyn, który wygrał 4-1. Drwęca zajmuje teraz 13 miejsce w czwartej lidze. I czy z niej wypadnie, okaże się po meczach barażowych innych drużyn. A na szczycie czwartej ligi Polonia, Lidzbark Warmiński, Stomil Olsztyn i Concordia Elbląg. Jeziorak przegrał w ostatnim meczu sezonu. Ossa Biskupiec Pomorski wygrała u siebie z Jeziorakiem i Ława 4-2. Jeziorak zajął 7 miejsce w tabeli okręgówki. Na szczycie Zatoka Braniewo, Polonia Pasłęk i Błękitni Orneta.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK.
20: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
21: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
20: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu!
21: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
20: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
21: Kasia Besierska.
20: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki Kar.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc, piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was
2: ale
3: wyślemy
2: wy
3: bardzo
2: możecie,
3: chętnie.
2: I co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: być
2: gwiazdą
3: pokół. Wiesz co, profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba warunek.
2: Kaśka, ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę. Absolutnie się
3: mam
2: na to
3: nadzieję,
2: nie godzę.
3: Mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na naszej antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba słowo. Było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! Tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy, szczęki mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, no. Zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na SK.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, SK.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki Kar. Autopromocja.
8: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
9: No jak to?

0: wtorki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
21: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
20: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
21: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
22: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
23: I po reklamie.

0: Powiem ci, że to jest bardzo miły chłopak.
1: A bo ty go znasz.
0: I jednego, i drugiego.
1: Ja jednego,
0: a ja tego drugiego kiedyś spotkałam. Już rozumiem, dlaczego to powiedzenie mogłoby brzmieć Polak-Czech, dwa bratanki.
1: Ale słuchaj, no jak ktoś mówi po czesku, to jakoś od razu wzbudza moją sympatię. No ten język jest tak przyjemny, a najbardziej to lubię po czesku słowo knedliczki.
0: Miłe. Ja bardzo lubię Mikołaj. Po pierwsze się kojarzy ze świętym Mikołajem, który wiadomo co roku w grudniu przychodzi, a po drugie właśnie z Mikolasem, który nagrywa dobre hity i teraz powstał hit w towarzystwie Polaka.
1: Bo Trips, o którym też myślimy i mówimy tutaj, jest bardzo popularny w Czechach. On już tam parę singli wydał i na paru listach hitów był, nawet jakąś nagrodę dostał od czeskiej publiczności. A teraz Trips i Mikolas nagrali kawałek pod tytułem Hard to be Humble.
0: Zróbcie głośniej i słuchajcie.

0: To było krzyk radości, jak Beyoncé wychodzi z pracy.
1: I wy też mogli
2: wyjść. Ciekawe, czy wystroiła się jak Beyoncé. 37 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Nie wiem, w co był ubrany ten pan, ale nie wiem, czy słyszałaś o moim zdaniem najciekawszej kradzieży tego weekendu. Jeśli chodzi o kroniki policyjne, to się odbiło szerokim echem. Pewien pan w Żyrardowie sprzed

0: jeszcze był przed kebabem. Powiedziałem to na głos.
1: Najwyraźniej masz jakieś doświadczenia w tym kierunku. Trochę rolek papieru jest od razu u ciebie w mieszkaniu od tego pana?
0: Nie, jeśli chodzi o rolki, to tylko na Instagramie. Tate McRae za chwilę. Radio SK.
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całym orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Maliki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
5: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK.
1: 5 minut nam zostało do godziny 17.
0: Czy ty też masz poczucie, że przez cały program cały czas ktoś na nas patrzy?
1: Ale myślisz, że jest tu jakiś wielki brat?
0: No nie, ale mówię o instalacji, która za nami stoi i o biletach, które dla was w związku z tym mamy, dlatego że to jest stary 5 lada moment. Gdybyście widzieli, co tutaj się dzieje, ile my tu mamy chudych, ile my tu mamy bazów, jakie oni są wielkości, jak wielkie mają oczy, to myślę, żebyście się od razu zabrali do pracy, bo naprawdę ktoś sprawdza, co robimy.
1: Faktycznie postaci z tej Story 5 są u nas w studiu, co na naszych socialach możecie zobaczyć, ale będziecie mogli obejrzeć te postaci również w kinie, bo to jest Story 5 od najbliższej środy w kinach i my mamy też dla was trochę prezentów z tym związanych o poranku, także warto wbijać na SKPL i słuchać nas od 6 rano.
0: Po 17 też nas słuchajcie, bo będziemy was odprawiać z pracy do domu.
1: To mówiłaś, że mamy iluś tam chudych w studiu i jeden gruby, czyli ja.
0: To ty to powiedziałeś, ja miałam
1: ale
0: na myśli,
1: formę na lato.
0: Chudzi tu są
1: któreś?
0: Wszyscy. Po 17 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: la.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
18: Wieczorem w Iławie czeka nas dynamiczna pogoda. Najpierw przelotne opady przy temperaturze około 15 kresek. Następnie do nocy spodziewamy się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie możliwym gradem. Przygotujcie się na nieco bardziej niespokojne warunki.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
20: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
19: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski ostro po ataku na Ławrę Peczerską. Szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław.

0: Sikorski.
1: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
0: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
2: Eska i Ława News.
3: Dawid Jakubowski. Władze Iławy zleciły wykonanie przeglądu i ekspertyzy kładki dla pieszych między Jeziorakiem Dużym i Małym. Drewniana konstrukcja czasy świetności ma już za sobą. Do 16 października specjaliści przygotują dokumentację. Wtedy zapadnie decyzja o rozbiórce bądź wymianie. Coroczne warsztaty muzyczne Soundela w Lubawie odbędą się w dniach 21 do 23 lipca. Warsztaty zwykle kończą się wspólnym otwartym koncertem, a w tym roku kadra nauczycieli to takie nazwiska jak Królik, Napiórkowski, Hoffman, Przybysz, Ziółko czy Mozil. Jak podróżować z pupilami, opowie o tym weterynarz i radna Agata Wacławska. Dziś w Bibliotece Iława od 18.
4: W Radiu SK. Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
5: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
4: Tak.
5: Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
4: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: Bardzo dobrze było to słyszeć na antenie Radio SK. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17. Zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
0: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz

0: dziwne te badania. Skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
1: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
0: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
1: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
0: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
1: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
0: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
9: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł 17:30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, przecież to żaden urlop.
1: Urlop i macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety do końca życia to
0: 18
2: jest
0: lat
2: praca.
0: Zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak
1: początek.
0: Paulina.
2: Okej.
1: Magda,
0: poród.
1: Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid?
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: O, Dawid.
0: No, dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: nie w czasie
1: trafi.
0: Tego mundialu, ale dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być, pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.

0: Tak, ewentualnie tak. Damiano David. Prawie też, ewentualnie. Jak David.
1: Zresztą dla fanów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
0: Oczywiście, zaliczamy.
1: Mamy dla ciebie 800 plus, jak sobie napiszesz wniosek.
0: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
1: A
0: wszystko.
1: Do tego jeszcze Nerka Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Dobrze, że dodałeś Eskowa, bo jeszcze by było, że...
1: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
0: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
0: To lecimy, zagrajmy to.

0: jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie. W leżącej, w różnych pozycjach można leżeć. To jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o formę na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No, tylko że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Wrocku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jazz i Can't Deny It tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało, to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny, o to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny i musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do bardzo 18, dobry. A po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
5: Wieczorem w Iławie zrobi się chłodno, temperatura spadnie do 14 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie słaby, a niebo częściowo zachmurzone, co może stworzyć przyjemny klimat na wieczorne chwile w domu.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
7: SK Sport News.
6: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: SK Iława News.
8: Dawid Jakubowski. Zakończyła się 25. edycja akcji Czyste Jeziora i Rzeki. Przedszkole miejskie w Lubawie, podstawówka w Łęgowie i sołectwo Siemiane. Nagrody za najwięcej zebranych śmieci odbiorą podczas gali 22 czerwca w Starostwie. A historyczna gra miejska odbędzie się 21 czerwca w Kisielicach. Start przy urzędzie gminy. Będą to zadania związane nie tylko z historią miasta, ale i pierwszą pomocą oraz survivalem. W niedzielę od 15 do 17. W środę spotkanie z iławską psycholożką Eweliną Woźniak na zamku w Lubawie, tym razem o współuzależnieniach.
7: Imprezka.
9: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
10: Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć!

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z wmurowywaniem słupków. Mhm. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

0: Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. A we wspomnianym temacie to Trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie. Możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: audycji od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
11: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: I ława na czasie.
12: Dawid Jakubowski, witajcie. A pogoda niepewna, to może sobie do kina zajrzymy. Na tapecie Iławskiego Kina Pasja 3 filmy aktualnie. Drzewo Magii, Dzień Objawienia i Zawodowcy. Od wtorku będą grane. Kolejna zmiana w repertuarze. Piątek dopiero tu. Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Na weekend wjadą też na duży ekran Michael ponownie w repertuarze i Straszny Film. A w Lubawskim Kinie Pokój niesamowite przygody Skarpetek Trójka, ale kosmos. Drzewo Magii, Straszny Film i Dzień Objawienia. Od wtorku. A dziś wyjątkowo pojedyncza projekcja Wielkiego Ostrzeżenia. Od piątku w Lubawie na duży ekran wjedzie Toy Story 5 pod patronatem Eski.
13: Muzyką się żyje.
14: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko Kochaj Mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
15: Imprezka

ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu. Dopóki się nie znudzisz, znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem! No to imprezka jest potrzebna, rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. jaskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą, ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: jak miła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwsze nie urosło, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.

Bibi Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na Mundialu. Teraz, właśnie teraz trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z Mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20. Powiedziałem, że na Mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz!

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: I ława na czasie.
3: Dawid Jakubowski. Patrzymy, co tam w najbliższym czasie będzie się działo w Iławie i okolicach, a tu będzie się działo na przykład. Jeśli chodzi o folkową nutę, spotkania z folklorem. Taka impreza wystartuje w Wikielcu 20 w sobotę, w samo południe. Oprócz przeglądu zespołów ludowych będą się prezentować też uczniowie z Wikielca. Będzie konkurs ekologiczny, gry, zabawy, animacje i nawet koncert Big Bandu z Iławy, Iława All Stars Big Band. A na koniec zabawa pod chmurką. Jeśli lubicie twórczość Mieczysława Foga, to polecamy wam w środę odwiedzić Uczapy w Iławie od 17:00. Tu salonik poetycki, spotkanie poetycko-muzyczne. Swoją drogą Mieczysław Fok został przez sam rząd wybrany patronem tego roku.
4: Muzyka się żyje.
5: Pierwszy dzień festiwalu za nami. Impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk, czy Zeni Mighties.
5: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trance. Na Warsaw Music Festival

Festival zaprasza Radio SK. Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na SK.pl i między innymi zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP i 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam. Ja się

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To zacznijmy i ten.

0: Ale farbem René Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli i wesce.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
7: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I po reklamie.

To Akcent i Kylie. A wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w imprezce. 15 minut przed 21.

5 minut do 21. To Gipsy Kukon, ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce Rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się Rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Fuczyło, cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przed nami 10. edycja Rap Stat

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: I ława na czasie.
3: Radio Jakubowski. W najbliższym czasie, jeśli blisko wam do Jędrychowa, to powinniście tam podskoczyć w najbliższą sobotę. Tu będą obchodzić 105-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. A wiadomo, że druhowie świętują na maksa. Będzie się działo w sobotę od 16. W Iławie w najbliższy weekend to wielkie święto koszykówki i młodzieży, ale nie tylko, bo będzie się działo w ramach 19. edycji Broken Balla, tej imprezy corocznej ogólnopolskiej już od piątku. Tutaj deskorolkowe zamieszanie na skateparku od 16. Po 22 koncert Dom Góralesko w Leśnej. Wystartuje też tworzenie BB Graffiti na parkingu przy hali. W sobotę pierwsze gry na Iławskiej Hali Widowiskowej od 9, a od 10 Broken Fit Marathon.

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława Daniel Zdanowski z powiatu nowomiejskiego, a nawet konkretniej z gminy Biskupiec.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Będziemy rozmawiać o BALSie, czyli Biskupieckiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Nie wiem, czy tak do końca jeszcze ona będzie amatorska, bo ta impreza się rozwija w tym roku z większym rozmachem. Jakie będą zmiany?
2: Tak, w tamtym roku na antenie Radia SK mogliście śledzić właśnie zmagania w ramach Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. No i w tym roku ruszamy z drugim sezonem. Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tym razem z innego programu, ale jednak otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację tej ligi i otrzymaliśmy jako stowarzyszenie, i tutaj chciałbym podziękować naszej wiceprezes stowarzyszenia, która jest dla mnie takim wsparciem merytorycznym, jeżeli chodzi o pisanie tych wniosków, więc udało nam się drugi raz z rzędu te środki otrzymać. No i tak jak powiedziałeś, BALS się rozrasta, bo w pierwszej edycji mieliśmy 10 zespołów amatorskich i 120 zawodników, zawodniczek. Tym razem tych zawodniczek i zawodników będzie 3 razy więcej, bo prawie 360, jeżeli się wszyscy oczywiście zgłoszą. I rozszerzamy ligę na dwie części, czyli Liga Męska i Liga Kobieca. Liga Męska 16 drużyn i Liga Kobieca drużyn 8.
1: Trochę był rozwleczony w czasie ten turniej. Będzie podobnie w tym roku?
2: Tak jak w tamtym roku, od września do grudnia, tylko tym razem będzie więcej terminów ze względu na większą liczbę drużyn i zawodników. No i też zagramy w zupełnie nowym miejscu, w nowej hali sportowej w Biskupcu, którą otwieramy już w czerwcu. I tam mamy ogromne możliwości, świetne profesjonalne zaplecze i możliwości właśnie rozgrywania meczów na trzech boiskach jednocześnie, więc to daje nam tą możliwość rozwijania.

0: tej ligi i właśnie w tym miejscu będziemy rozgrywać bals.
1: To teraz powiedzmy o zapisach. Do kiedy prowadzone i jakie kryteria, że tak powiem, macie, żeby się zapisać?
0: One tak naprawdę dopiero się rozpoczną, bo wrzuciliśmy już terminarz, żeby się drużyny przygotowały, kiedy startuje liga, a startuje 20 września. Sama rekrutacja ruszy 1 sierpnia i potrwa przez cały miesiąc. I już jestem tutaj zadowolony, bo po wrzuceniu tego terminarza jest ogromne zainteresowanie nowych drużyn, które już wypisują, już by chciały się zapisać, ale rekrutacja ruszy 1 sierpnia, będzie udostępniony formularz internetowy, gdzie będzie trzeba zgłosić swoją drużynę, wszystkich zawodników wypisać, tym razem też opłacić wpisowe, bo wpisowe będzie wynosiło 500 zł od drużyny, te wpisowe przeznaczymy na zakup nagród w ramach ligi. Regulamin też się troszeczkę zmienił, bo Ministerstwo Sportu dało jakby nowe wytyczne. Tym razem w lidze nie będą mogły wziąć udziału osoby poniżej 18 roku życia, więc najmłodszy ten rocznik, który ministerstwo wskazało, to jest 2007. No i też żaden zawodnik nie będzie mógł, czy zawodniczka, mieć licencji na grę w lidze profesjonalnej od trzeciej ligi zaczynając, więc będzie to typowo tak naprawdę liga amatorska, ale tak jak powiedziałeś, no nie wiem, czy amatorska, bo naprawdę poziom, jaki prezentują zawodnicy, zawodniczki, jest na bardzo wysokim poziomie.
1: No ale to już nazwy się nie da zmienić. Czy jednak jest tam coś w planach, żeby po tej drugiej edycji już zmienić nazwę?
0: Znaczy ona, ta liga już po tej drugiej edycji będzie bardziej taką ligą profesjonalną, bo drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 12, jeżeli będą chciały, to zostaną w tej lidze na kolejny sezon. Drużyny, które zajmą miejsca od 13 do 16, będą musiały zawalczyć w dodatkowym turnieju na wiosnę 2027 roku z drużynami, które będą chciały dołączyć do Balsa, czyli ta grupa spadkowa będzie musiała zawalczyć, żeby w lidze pozostać, więc ta liga stanie się taką, no, profesjonalną bardziej ligą siatkówki.
1: Czyli będą dwie ligi. Zostanie pewnie amatorska i dokoptujesz profesjonalną. Na to wychodzi.
0: na to wychodzi, tak.
1: A ta faza, ta rywalizacja i walki spadkowców z nowymi też dotyczą tych, co zostali z pierwszej edycji, czy dopiero to wprowadzisz po drugiej?
0: Po drugiej. No, pierwsza liga też ze względu na to, że nie mieliśmy takiego obiektu, jak wiecie, rozgrywała się w dwóch miejscach i mieliśmy 10 zespołów, natomiast tutaj już teraz mamy możliwości w Biskupcu o wiele większe, więc po drugiej edycji właśnie tak się stanie, jak powiedziałeś przed chwilą.
1: Pamiętasz, kto wygrał? Kto na podium po pierwszej edycji ustał?
0: Oczywiście, drużyna Pimpek Team. Nazwa bardzo charakterystyczna, ale to byli zawodnicy m.in. z Iławy, z Susza. Drugie miejsce, też bardzo charakterystyczna nazwa, Deportivo San Escobar. To akurat zawodnicy pochodzący z Nowego Miasta, z Brodnicy. No i trzecie miejsce, drużyna taka młoda, Wir. Też to zawodnicy Nowe Miasto, Kurzędnik, a ogólnie mieliśmy zawodników pierwszej edycji z aż czterech województw, bo to było warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie. Myślę, że w tym nowym sezonie też tak będzie, a zresztą już widać po zainteresowaniu. Nawet odzywają się gdzieś tam osoby z Gdańska, z Torunia, które są zainteresowane grą w lidze. No nie mogą czy być zawodnikami profesjonalnych lig, profesjonalnych zespołów. Nawet jeden z siatkarzy, który chciał brać udział w poprzedniej edycji, ale ze względu na te limity, wtedy był limit jednego zawodnika takiego ligowego, się nie dostał i napisał, że rezygnuje z gry ligowej, żeby zagrać w lidze tutaj naszej.
1: O kurczę, a myślałem, że rezygnuje tutaj, bo go zaszczyt dosięgł i awansował.
0: No jednak nie.
1: Dobrze, to zapraszamy teraz. Szukajcie fanpage'a i strony w mediach społecznościowych Bals Biskupieckiej Ligi Amatorskiej Siatkówki. Tam kolejne terminy i ogłoszenia.
0: Tak jest.
1: O castingu.
0: I zapraszam oczywiście zawodników, zawodniczki, zapraszam drużyny amatorskie, żeby się zgłaszały od 1 sierpnia. My już będziemy na bieżąco też rzucać pewne informacje na temat ligi, ale też zapraszam firmy, instytucje, które chciałyby z nami współpracować, bo też chętnie szukamy takich partnerów ligi. Myślę, że to też świetna promocja, bo udało nam się w tamtym roku dotrzeć do ponad miliona odbiorców w sieci, więc to jest też promocja dla firm, dla instytucji. Jeżeli mieliby Państwo chęć wesprzeć naszą ligę, to zapraszam na oficjalnego fanpage'a Bals Biskupiecka Amatorska Liga Siatkówki.
1: A gościem Eski był Daniel Zdanowski.
0: Dziękuję.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Agata Sztajner-Dębińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Naszym gościem rozmawiamy o planowanych zwolnieniach grupowych w zakładzie produkcyjnym IKEA Lubawa.
4: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście mamy taką informację. Ona wpłynęła do nas oficjalnie 21 maja. Jest to informacja, która mówi o tym, że w oddziale w Lubawie firmy IKEA jest planowane zwolnienie grupowe pracowników. Będzie to grupa około 125 osób. Planowany termin wypowiedzeń to jest druga połowa czerwca tego roku. Jeżeli chodzi o przyczynę, to głównie tutaj pracodawca podaje spadek zamówień na produkty fabryki. To jest spadek wynikający z sytuacji gospodarczej. Oczywiście my jako Urząd Pracy jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcą. Opracowujemy wspólnie plan działania, tak żeby te osoby, które znajdą się w drugiej połowie roku bez pracy, miały bardzo szybko udzielone wsparcie, pełną informację. Mamy też zarezerwowane środki na finansowanie form wsparcia dla wszystkich tych osób. Dużo będzie się wyjaśniało, dlatego że my w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć i określić nawet ile osób to będą osoby z naszego powiatu, dlatego że w ogóle w całym zakładzie, a pracuje tam ponad 1600 osób, duża grupa, duża część pracowników to są osoby z innych powiatów, sąsiadujących. Więc ta informacja nam na pewno dużo pomoże w tym, żeby dobrze zaplanować wsparcie, tym bardziej, że będziemy już znać też kwalifikacje tych osób, potencjał i będzie łatwiej nam szukać ofert pracy już konkretnie dla tych osób.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Czy Urząd Miasta ma narzędzia, by przyspieszyć budowę prywatnego hotelu nad Jeziorakiem? Na ten temat dyskutowano na sesji Rady Miasta w Iławie, pyta przewodnicząca Aneta Rychlik. Odpowiada Krzysztof Portianko, wiceburmistrz.
6: Ja chciałbym zapytać, czy są jakieś nowe wieści w sprawie kormoranu? Czy coś tam się zadziało? Często się mnie dużo osób pyta. Ja jestem naocznym świadkiem tego z racji bycia tam blisko. Mogę powiedzieć, że chyba 2 lata z rzędu tam się nic nie działo, ale czy jest jakaś szansa?
7: Nie wiem, co odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakaś szansa. No, my z wykonawcą mamy kontakt jedynie sporadyczny w sytuacji, kiedy go dyscyplinujemy, że jest bałagan bądź ma coś posprzątać. Na wszelkie pytania, czy się coś będzie działo, informuję, dostajemy odpowiedź, że tak, zamierza to dokończyć i na tym się kończy jego informowanie i dalsze działania, więc ciężko mi tu na to pytanie odpowiedzieć. Ciężko naprawdę i nawet gdyby ktoś się pokusił o to, że burmistrz powinien go zdyscyplinować, czy w jakiś inny sposób doprowadzić do tego, żeby dokończył budowę. Niestety burmistrz takiej mocy i takich kompetencji nie posiada. Gdyby nadzór budowlany znalazł jakieś uchybienia czy inne rzeczy, które by dawały mu możliwość, to też mógłby zdyscyplinować, ale takich nie ma, więc budowa tak naprawdę zgodnie z prawem budowlanym może trwać nieskończoność, nie może być przerwy we wpisach w dzienniku dłuższe jak 3 lata. Jeżeli wykonawca i kierownik budowy o to dba, to tak naprawdę może to budować 50 lat.
6: Proszę. Ale to pozwolenie na budowę to ma jest na jakiś czasokres?
7: Pozwolenie na budowę zgodnie z prawem obecnie jest tak skonstruowane, że pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata i w tym czasie trzeba rozpocząć budowę, a potem rozpoczęta budowa nie może mieć przerwy w realizowaniu robót dłuższych też jak 3 lata. Czyli wpisy w dzienniku powinny być pojawiać się nie rzadziej jak raz na 3 lata. No jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, to może, tak jak powiedziałem, może to kontynuować przez następne dziesiątki lat.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Iława ruszyła z przygotowaniami do iławskiego budżetu obywatelskiego 2027. Będą zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na projekty. O tym poinformował Wojciech Jankowski.
8: Jak Państwo wiecie, budżet obywatelski to konsultacje społeczne, które kończą się oczywiście wskazaniem wydatkowania środków przez mieszkańców. Środków, które są wyasygnowane właśnie w uchwale budżetowej i w tym roku proponuje miasto 300 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy więcej niż w roku 2025. To jest pierwsza jakby zmiana i przede wszystkim też korygujemy, czy regulujemy w uchwale, w załączniku do uchwały kryterium formalne, bo niknęło to po prostu w ostatniej edycji, że mieszkańcy mieszkańcy zgłaszali projekty na, mogę powiedzieć, na półtorej godziny przed końcem składania projektów, licząc na to, że zostaną wezwani do poprawy. Do poprawy, która miałaby doprowadzić do dostarczenia obligatoryjnego załącznika, jakim jest poparcie 30 mieszkańców nad projektem. W zespole, który był powołany przez burmistrza w ubiegłym roku, jakby też była żywa dyskusja i stwierdziliśmy, że jest to kryterium wejścia, tak zwane kryterium wejścia, że bez złożonej listy poparcia, czy poprawnej, który na wzorze opublikowanym wcześniej, no jest to niemożliwe, żeby po prostu taki wniosek przeszedł.

0: mieszkańcy, którzy chcą złożyć projekty, muszą złożyć sam projekt, czyli opisać, co chcą, co by chcieli, no i do tego dołączyć obligatoryjnie listę z podpisem. Mhm. W tym załączniku jakby zostało to podkreślone, wyartykułowane, że brak takiej listy powoduje odrzucenie właśnie samego projektu. Bodajże było 5 takich prób, tak, że 5 wniosków czy pomysłów wpłynęło, licząc na to, że a to później sobie załatwimy. Tak. Przy składaniu pomysłów zbierajcie podpisy, też rozmawiajcie z mieszkańcami, żeby to nie było na ostatnią chwilę, bo ta lista poparcia jest niezbędna do złożenia samego projektu. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
1: Ponieważ początkowo miałem taki zamysł, żeby tę kwotę budżetu podnieść jeszcze bardziej, ale jak sprawdziliśmy listę projektów, na które mamy podpisane umowy dwuletnich albo takie, które mogą przejść na przyszły rok, chociażby Orliki, chociażby termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 4, ratusz, mamy zamiar też rozpocząć schronisko. Stwierdziliśmy, biorąc pod uwagę te wszystkie obłożenia, a mając też z tyłu głowy to, że jeszcze się coś pojawi, nie zwiększamy tej kwoty do wyższej. Miałem plan, żeby ta kwota wynosiła 500 tysięcy złotych, ale patrząc na te zobowiązania, które już teraz mamy, na te duże inwestycje, które są przed nami lub jesteśmy ich w trakcie, stwierdziliśmy, że bezpiecznie byłoby podnieść tylko o 100 tysięcy złotych i rozdzielić te pieniądze między projekty inwestycyjne, a między projekty twarde.
2: Tymczasem przypominamy, że w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 czekają jeszcze na realizację zwycięskie projekty, czyli tor treningowy Ninja OCR i dyskoteka dla młodzieży z Iławy.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Maciej Mikołajczyk, Państwo powiatowy inspektor sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne i jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane w sezonie kąpielowym w 2026 roku na terenie powiatu iławskiego. W terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia będą funkcjonowały dwa kąpieliska. Będzie to kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza. Organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, jak również kąpielisko miejskie Iława Kajki. Organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja zgłoszono powstanie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2026 roku. Jest to plaża w Suszu. Organizator Suski Ośrodek Kultury w Suszu i szczegółowe dane dotyczące kąpielisk dostępne będą w serwisie kąpieliskowym. Zapraszamy. W takim serwisie kąpieliskowym jesteście w stanie zobaczyć dane dotyczące jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacja i profil takiego kąpieliska. Strona również prezentuje ostrzeżenia, apeluje z pełną powagą i stanowczością. Zadbajmy wspólnie, aby wypoczynek nad wodą był niezapomniany, ale przede wszystkim bezpieczny.
3: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Każde spotkanie z Weroniką Matią, autorką książek kryminalnych z Iławy, przeradza się w dyskusję nie tylko o książkach. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zapraszam na relację ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią w Iławie. Prowadzi je Małgorzata Jędrzejewska, również autorka książek z Iławy. Zapraszam, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława.
6: Weronika Matia, bohaterka jedna, a to jest druga bohaterka tego spotkania, czyli piąta powieść Weroniki Mati, Chłód. Oczywiście, ja wiem, że Państwo wszyscy znacie, ale ja muszę z obowiązku kronikarskiego przypomnieć, kim jest pani Weronika Matia. Przypominam, autorka, dziennikarka, politolożka, współzałożycielka Szkoły Kreatywnego Pisania, później bestsellerów i jeszcze copywriterka. Ja nigdy nie wiem, czy ja dobrze to przeczytam, ale chyba dobrze. Okej. Jakie ma na swoim koncie książki? Żar, premiera 6 września 2023 i debiut roku 2023, wybrany głosami czytelników portalu Lubimy Czytać, a więc zaczęła z wielkim przytupem. Szept, data premiery 10 kwietnia 2024, Rój 25 września 2024, Rdzeń 30 lipca 2025 i Chłód, data premiery 25-26. Dwukrotna laureatka konkursu na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, a w zeszłym roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału doceniona została powieść Szept i autorka otrzymała nagrodę wielkiego kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w 2024 roku oraz nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Tak przy okazji, czy ten wielki kaliber to ciężki

0: Jest taki.
1: Bardzo ciężki. Bardzo się cieszyłam, że zabrałam męża do Wrocławia, bo jeden wielki kaliber, no to myślę, nawet z mamą się sprzeczałam. Mówiłam, że około 6 kg pewnie jeden waży. Nie mogłam ją wierzyć, więc wchodziłam na wagę, sprawdzałam i faktycznie ponad 5, jeden wielki kaliber, więc jest
0: to waga.
1: Jest solidna. To narzędzie zbrodni, drodzy Państwo. Jakby ma bardzo ostre kanty, trzeba na niego uważać.
0: Dobrze, Weronika od kilku lat jest igławianką i myślę, że dzięki temu mamy przyjemność, ale też zaszczyt obchodzić prapremierę piątej powieści pod tytułem Chód właśnie tutaj. I zaczniemy od miejsca, w którym rozgrywa się akcja powieści. Pasym, Rudziska Pasymskie, ośrodek wypoczynkowy Rudka, jezioro Kalwa.
1: No tutaj zdecydowanie najpierw było miejsce. Zaczepiłam jednego pana przy okazji pisania książki Rdzeń, gdzie w okolicy Olsztyna podrzucić zwłoki. I pan mi wskazał właśnie na ośrodek w Rudziskach Pasymskich. Powiedział, że jest tak mroczny i ma taką, no, taki vibe kryminalny, że jeżeli szukam takiego miejsca, które będzie mnie trochę kryminalnie inspirowało, to koniecznie tam. Na początku tylko sprawdziłam sobie Rudkę w internecie, bo można znaleźć na YouTubie filmy. Miejsce jest naprawdę przeogromne i takie no, bardzo, bardzo ciekawe, ale też niestety mocno zdewastowane, bo w czasie PRL-u był to taki ośrodek, który był perłą tego regionu. Ludzie tam przyjeżdżali na wakacje. No i ja też o tym piszę w książce, też dotarłam do takiej ciekawej informacji, że tam odbywały się takie obozy, tęczowe obozy. Ludzie z całej Polski, ale nie tylko, bo też z zagranicy, przyjeżdżali na dawne pole namiotowe i rozbijali tam sobie namioty, ale też jakby brali przez kilka dni nielegalnie we władanie ten ośrodek i dlatego tam jest niesamowicie dużo na przykład bardzo ciekawych, bardzo fajnych prac graffiti na ścianach. Są takie zakamarki różne, straszne. Naprawdę miejsce jest no takie, dziwię się, że jeszcze tam, że to ja wymyśliłam dopiero tą zbrodnię, którą tam popełniono, bo naprawdę miejsce jest przerażające. W ogóle bardzo dużo w tej książce jest właśnie takich rzeczy, które trochę podkradłam moim rozmówcom, żeby zbudować osobowości i historię postaci, które stworzyłam na potrzeby Chłodu.
0: Co było inspiracją historii? Oczywiście jak najmniej zdradzenia.
1: Może warto by było jednak wyjść od tytułu tej powieści, bo za każdym razem, kiedy zaczynam pisać, zaczynam od tytułu i tak było też tym razem, czyli Chód był pierwszy. I co dla mnie oznacza ten chód? Ten chód, poza tą zimową scenerią, czyli tym, że właśnie jest chłodno, zimno, pada śnieg i jest jezioro Kalwa skute lodem, chód dla mnie też oznacza obojętność. I ja bardzo chciałam pokazać

To znaczy ten chód. Ten chód poza tą zimową scenerią, czyli tym, że właśnie jest chłodno, zimno, pada śnieg, jest jezioro Kalwa skute lodem. Chód dla mnie też oznacza obojętność. I ja bardzo chciałam pokazać

która jest jednym z najważniejszych bohaterów tej książki jest Szymon, czyli zabójca, który wyszedł z więzienia po 30 kilku latach odsiadki. To jest osoba, która została skazana na dożywocie, ale została wypuszczona. W ogóle w Polsce mamy dwa takie przypadki, a ja wymyśliłam trzeci. To się wzięło z tego, że ja bardzo często odwiedzam zakłady karne i rozmawiam z różnymi osobami,

0: Kryminał kończy się tam, gdzie jest osoba winna wsadzona do więzienia. Nie? Historia się kończy, znaleźliśmy winnego i jakby on odsiaduje swój wyrok. A ja często, kiedy chodzę po tych zakładach karnych, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy odbywają karę, widzę, że ta historia dopiero się zaczyna. Ona się zaczyna dla nich, dla osób, które straciły wolność, zaczyna się dla ich rodzin, ale też zaczyna się dla osób, które zostały z tym poczuciem straty i pustki, bo ktoś odebrał im kogoś bliskiego. I ja sobie pomyślałam, że chciałabym właśnie ten moment uczynić punktem wyjścia trochę w tej historii i zobaczyć właśnie, co jest dalej. I co jest też potem, kiedy taka osoba wychodzi na wolność. Jak ona sobie poradzi, czy sobie poradzi. I myślę, że to był bardzo ważny element, kiedy właśnie pisałam Chłód. No ale oczywiście tam pojawia się też wiele innych odcieni tej obojętności. Wiele innych odcieni, można powiedzieć, trochę takiej dyskryminacji, ale z którą niektórzy sobie zaskakująco dobrze radzą. No, na przykład jednym z bohaterów jest Patryk, który jest beauty boyem. Beauty boy to jest taki chłopak, który lubi się malować i wyrzuca najczęściej makijaże do sieci, żeby po prostu no, pokazywać, tak, jak robi te makijaże. I to też było niesamowite, ciekawe doświadczenie, bo rozmawiałam z takim chyba najsłynniejszym beauty boyem w Polsce, nazywa się Stysio. W ogóle moja redaktorka później mi dziękowała, że taką postać umieściłam w powieści i umieściłam w podziękowaniach, bo zaczęła go obserwować i mówi, że zafascynowana tym chłopakiem. Natomiast co było bardzo ciekawe, kiedy rozmawiałam ze Stysiem, to że on sobie doskonale radzi z hejtem. On w ogóle jakby uczynił z tego hejtu nawet taki swój znak rozpoznawczy, bo często nagrywa filmiki w stylu, że się maluje i mówi, odpowiadam hejterom. No i tam odpowiada w jakiś dowcipny sposób na te hejterskie zaczepki. I to też uczyniło postać tego mojego Patryka w powieści taką właśnie ciekawą osobą, bo sobie pomyślałam, że właściwie to on może sobie z tym też doskonale radzić. Dlaczego on ma sobie radzić z tym źle? Już tyle razy jakby dostał taki cios, że już ma grubą skórę. Więc to też był taki ciekawy element, ale właściwie każda z tych moich postaci jest w jakiś sposób tym chłodem naznaczona.
1: Czyli można powiedzieć, że Szymon był punktem wyjścia i wokół niego później cała reszta szła?
0: Tak, tak można powiedzieć, że tak było.
1: Okej. Okay. Twoi bohaterowie rzadko są czarno-biali. Czy ty piszesz, bardziej interesujesz się zbrodnią, czy ważniejszy jest raczej ten moment, w którym człowiek decyduje się, że coś złego zrobi?
0: Raczej interesuje mnie ten moment, w którym ten człowiek decyduje się, kiedy zrobi coś złego, kiedy coś pęka. I to właśnie też jest swoją drogą bardzo ciekawe, bo kiedy ja rozmawiam z tymi wszystkimi osobami, które popełniły na przykład zbrodnie, to nigdy nie jest to jedna historia. I zawsze za tym stoi jakaś przeszłość, taka powiedzmy sobie złamana. Ja często mówię na spotkaniach autorskich, że każda zbrodnia bierze się z rany i naprawdę tak uważam, że to jest jakaś rana, której te osoby doświadczyły w przeszłości. Absolutnie to nie znaczy, że należy usprawiedliwiać takie zbrodnie, bo wiele z nas przeżyło różne rzeczy w dzieciństwie, a nie decyduje się w krytycznym momencie, prawda, pozbawić kogoś życia albo zrobić coś złego drugiej osobie. Natomiast to są właśnie za każdym razem inne historie i jakby nie ma jednego powodu, dlaczego to robimy. Ale zawsze jest tam jakieś wspomnienie jakiegoś skrzywdzonego dziecka. Często powtarzam, że gdyby wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe, to mielibyśmy bardzo dobry świat. No ale jest jak jest.
1: A ja bym jeszcze spytała, gdzie przebiega ta cienka granica dobroci, nie wiem, lęku czy głupoty, która kryje zło?
0: To już nawiązujesz do konkretnego wydarzenia w tej powieści i gdybyśmy powiedziały tutaj...
1: Ogólnikami.
0: To byśmy za dużo zdradziły. Mm-hmm. Bo w tej powieści bardzo ważnym wątkiem też jest nagrywanie różnych rzeczy i wpuszczanie ich do sieci. Żyjemy teraz w takim świecie, że można sobie obejrzeć naprawdę wszystko. Po raz pierwszy to dostrzegłam tak naprawdę dobitnie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że my właściwie możemy sobie tę wojnę oglądać właściwie jeden do jeden. Gdybyśmy dobrze poszperali w sieci, to możemy obejrzeć wszystko, włącznie z egzekucjami. Najbardziej byłam przerażona tym, że

0: to nic nie zmienia. Że to, że my to wszystko widzimy, no bo tak, jak czytamy o tym w gazecie albo słuchamy jakiejś relacji, to bardzo łatwo nam od siebie takie rzeczy oddalić, nie? Ale kiedy my widzimy, kiedy widzimy profil na przykład na Instagramie tam osób, które tam mieszkają, widzimy, jak wyglądają te zniszczone domy, co ci ludzie stracili, to nie działa to na nas w sposób mobilizujący, że my decydujemy się coś z tym zrobić jako ludzie, tylko działa to na nas w taki sposób, że jesteśmy jeszcze bardziej nieczuli. Jeszcze bardziej to
1: obojętniejemy, nie?
0: Tak, jeszcze bardziej to od siebie odsuwamy. Więc ja pomyślałam sobie też o tym, bo mieliśmy ostatnio takie głośne sytuacje w Polsce, kiedy zostały wrzucone do sieci, prawda, różne zbrodnie, albo nagrywał ktoś, albo nawet sam zbrodniarz niedawno, chłopak, tak, nagrał i udostępnił.

0: społeczny. I właściwie większość twoich powieści jest w małych społecznościach. Oprócz Olsztyna, tak? Jak uważasz, czy łatwiej ukryć mroczne tajemnice tam, gdzie się wszyscy znają, czy wręcz przeciwnie, wszystko szybciej wychodzi na jaw?
1: Sama nie wiem, powiem szczerze, z czego też wynika może to, że ja umieszczam w małych miejscowościach, to że ja z małej miejscowości pochodzę i po prostu wiem, jak to w takich miejscach działa. A w dużym mieście, tak sobie myślę, że gdybym ja coś zrobiła złego, to raczej bym się skryła w dużym mieście. Chyba byłoby łatwiej. Jak się kiedyś wyprowadzę do jakiejś wielkiej metropolii, to mogą Państwo mieć tutaj
0: podejrzenia,
1: że coś zrobiłam złego.
2: Eska i Ława.
0: Wiem, że niełatwo jest pisać o sprawach trudnych emocjonalnie. Jak u Ciebie to technicznie wygląda, gdy piszesz o takich właśnie trudnych sprawach? Czy czujesz razem z bohaterami ten chód? Czy musisz się specjalnie jakoś wprowadzać w nastrój? Nie wiem, muzyką? Może, nie wiem, bez skarpet i bez kapci się wiesz?
1: To, że jest mi chłodno.
0: Tak.
1: Nie, ja to zawsze muszę mieć ciepło, jak piszę to. Zawsze musi być kocyk i...
0: Co Ci daje pisanie właśnie o takich emocjach?
1: Rozumiem.
0: Trudnych?
1: Ono mi prawie nic nie daje, ono mi tylko zabiera. Nie, tak zupełnie szczerze. Jest to trudne, bo zanim ja napiszę o takiej postaci i o takim problemie, o którym Państwo przeczytacie, to ja muszę sama zrobić dokładny research, a często też porozmawiać właśnie z osobami, które taką rzecz przeżyły, żeby się ze mną podzieliły swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, więc jestem tylko człowiekiem i tak jak każdy myślę później o tym. Myślę, zastanawiam się, zostaje to gdzieś tam we mnie. To mi też właśnie bardzo pomaga budować wiarygodne postaci, bo ja mam też jakiś skończoną wyobraźnię albo też swój pogląd określony na świat, więc kiedy opisuję osobę, która jest kompletnie inna ode mnie, to muszę taką osobę najpierw znaleźć i spróbować z nią porozmawiać i spróbować ją zrozumieć i spróbować wejść trochę w jej życie, żeby opisać to po prostu w sposób wiarygodny. Natomiast powiedziałam, że mi to nic nie daje, tylko odbiera. Prawda jest taka, że mam tu raczej na myśli taką energię życiową, bo no, jesteśmy tym, co czytamy i co oglądamy, czym się karmimy. Jeżeli ja się karmię przez pół roku jakimiś trudnymi, ciężkimi treściami, to ciężko później oczekiwać, żebym miała w sercu całą radość. Nauczyłam się już bardzo te rzeczy w swoim życiu prywatnym oddzielać. Łatwo przechodzić z takiego trybu mama do trybu teraz pisarka mrocznych scen. I faktycznie pomaga mi muzyka. Bardzo długo szukam w ogóle muzyki, która będzie odzwierciedlała to, o czym akurat piszę. I to też jest fajne, bo później jakaś ścieżka dźwiękowa kojarzy mi się typowo z daną książką. Teraz na przykład jak piszę powieść, to słucham ścieżki dźwiękowe z Dune. Taka jest naprawdę fantastyczna w ogóle Hansa Zimmera, więc rewelacja. Ale też chcę powiedzieć o tych dobrych rzeczach, kiedy ja piszę, no bo to jest tak, że rozmawiam o tych ciężkich tematach, prawda? Bo na przykład rozmawiam z osobami osadzonymi, czy z osobami, które powiedzmy dokonały zbrodnie, ale też poznaję na swojej drodze różne inne ciekawe osoby, które są bardzo inspirujące. W przypadku chłodu, tak jak powiedziałam o tym panu, który zajmował się tym Mazurskim Uniwersytetem Ludowym, który spędził ze mną cały dzień i mnie obwoził. I to jest taka niesamowicie fajna, pozytywna znajomość. Dalej, ponieważ Szymon gra na akordeonie, bardzo mi zależało, żeby poznać kogoś, kto gra na instrumencie intuicyjnie, czyli nie skończył szkoły muzycznej. No znamy na pewno takie osoby, nie? Które biorą do ręki instrument i one po prostu potrafią. Więc mi zależało na tym, żeby taką osobę spotkać i poznałam takiego pana. Spędziłam z nim też cały dzień, on mi na tym akordeonie grał i to było po prostu bardzo fajne, pozytywne doświadczenie, więc dużo mam takich spotkań, które są powiedzmy gdzieś tam mroczne i dające do myślenia, ale dużo mam też bardzo dobrych spotkań po drodze, które są pozytywne. Siłą rzeczy, ponieważ piszę thriller i piszę kryminał, to raczej koncentruję się na tych historiach, no, które są powiedzmy trudniejsze, ale te dobre iskry też się zdarzają w moim życiu równie często.
0: W momencie, gdy zaczęłaś już tworzyć, pisać powieść, czy już znałaś wszystkich swoich bohaterów, czy doszli Ci po drodze jeszcze?
1: Oni zawsze się muszą dogotować. To jest tak, że tak mniej więcej do setnej strony to ja ich tak trochę znam, ale jeszcze nie do końca. I tak mi się ciężko o nich wtedy pisze, naprawdę. Nie chcieliby Państwo czytać tej książki wtedy, bo ona robią jakieś nielogiczne rzeczy po drodze, to się jeszcze tak wszystko zaczyna dopiero powoli klarować.

0: potem, jak już ich poznaję tak bardzo dobrze, to już wtedy mówię, okej, okay, to już, już teraz pójdę z tobą do końca, już teraz zabierzesz mnie do końca tej historii, mi ją opowiesz i wtedy jest świetnie. Ale na początku zawsze jest trudno. Miałam duży problem w chłodzie z pewnymi postaciami, no nie mogę powiedzieć, z którymi, żeby też Państwu nie sugerować potem podczas lektury, że aha, to z nim czy z nią miała problem. Natomiast skorzystałam tutaj też z narzędzi scenopisarskich, z których się nauczyłam, chodząc na kurs pisania scenariuszy. No bo są takie pytania, które możemy sobie zadać w trakcie pisania, które obnażą słabości tekstu, a jak znajdziemy na nie odpowiedź, to nagle tekst będzie jakby pełniejszy i lepszy. Więc ja sobie w tej powieści w chłodzie wiele razy te pytania zadawałam na różnym etapie i odpowiedzi na nie przyniosły mi właśnie taki spokój i lepszą znajomość i tej historii, i bohaterów. Natomiast no, czy to była łatwa przeprawa? Nie była. Ona nigdy nie jest łatwa. Mi się za każdym razem wydaje na początku, że koniec, ja tej książki nie skończę. To będzie ta książka, która mnie pogrzebie. Po prostu nie uda mi się jej doprowadzić do końca. I wtedy mija ta połowa tej powieści i nagle ona zaczyna mnie porywać. To się dzieje też równolegle do tego researchu, czyli że ja jadę w te miejsca, o których piszę, rozmawiam z różnymi ludźmi. Oni mi nagle powiedzą coś takiego super ciekawego. I to mnie wtedy tak porywa i tak mnie fascynuje, jest moim paliwem. I wtedy kończę tę książkę z takim właśnie, no, z takim zadowoleniem i takim poczuciem, okej, okay, Weronika, znowu dowiozłaś.
1: Z przytupem,
0: tak. Jednak w te miejsca jeździć, z tymi ludźmi rozmawiać, bo to właśnie bardzo pomaga. Na przykład tutaj w chłodzie bohaterką jest technika kryminalistyczna, którą mogli Państwo poznać w rdzeniu, Karolina Rawa. Długo szukałam w ogóle pani, która jest technikiem, bo to jest zawód, który raczej wykonują mężczyźni. Także o wiele, wiele tam drzwi się obiło. Nikt nie znał żadnego technika, nikt nie mógł mi pomóc, aż w końcu trafiłam na panią fantastyczną, która podzieliła się ze mną wszystkimi swoimi wspomnieniami i tym, jak ona sobie z tą pracą radzi, dlaczego ta praca jest dla niej ważna i dlaczego w ogóle taką pracę wykonuje jako kobieta. Bo pomijając fakt, że trzeba mieć niesamowitą odporność psychiczną, to jeszcze trzeba mieć niezwykłą siłę fizyczną, bo walizki techników często ważą po 10 kg, a oni muszą z tymi walizkami po prostu chodzić wiele kilometrów, bo do nie wszystkich miejsc da się dojechać.
1: Karolina Rawa, czytałam wszystkie Twoje powieści, ale dopiero teraz przy chłodzie w jakimś tam stopniu odczułam podobieństwo Karoliny do Ciebie. Miałam kilka razy wrażenie, że jak czytam to, co ona myśli, to jakbym słyszała Twój głos. Na ile dajesz z siebie tym jakiejś tam głównej bohaterce siebie, czy na ile się utożsamiasz z nimi?
0: No ja w ogóle zauważyłam, że mam jakiś taki archetyp policjantki w mojej głowie, od którego trudno mi się odkleić, a muszę się trochę odklejać, bo jednak nie mogę ciągle tworzyć bardzo podobnych postaci. Na przykład, ja na przykład widzę ogromne podobieństwo Karoliny do Dominiki Sajny z Szeptu. Widzę, że to są podobne kobiety z podobnym systemem wartości. Nieświadomie na pewno podarowałam im po prostu jakiś swój system wartości i jakby swoje pewne zachowania, jak sobie wyobrażam, żebym się zachowała w pewnych sytuacjach, bo to, jak ja sobie wyobrażam, żebym się zachowała, a to, jakbym się zachowała, to są oczywiście dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co robię zupełnie nieświadomie. Nigdy nie jest tak, że świadomie obdarzam te postaci swoimi cechami charakteru, ale to jest, myślę, że żaden pisarz nie powie, że tak, stworzyłem tego bohatera na swoje podobieństwo, ale zrobi tak, bo gdzieś to się po prostu jakimiś szczelinami z niego wydobędzie. W ogóle taką postać, jeżeli chodzi o antagonistę, to jest najtrudniej stworzyć, bo o ile jeszcze my rozumiemy motywację takiej osoby dobrej, powiedzmy, bo w ogóle wszyscy się uważamy często za osoby szlachetne i dobre, bywa z tym różnie później w realizacji, ale tak, ludzie o sobie lubią myśleć. Te postaci takie właśnie, które dokonały takiego moralnie złego wyboru, jest bardzo trudno zbudować, bo ja na przykład zauważam, że nie umiem takiej postaci zbudować, takiej, która byłaby tak jednoznacznie zła. Zła, bo zła. No bo nie ma takich osób na świecie, które są złe, bo złe. To jest za tym jakaś historia. To też jest taka konfrontacja, przed którą stawiam bohaterów tej powieści i zadaję takie pytania. Bo co zrobić z kimś, kiedy kogoś kochaliśmy i komu ufaliśmy, popełnił zbrodnię na przykład, nie? I też trzeba to powiedzieć, że osadzeni są zazwyczaj bardzo, bardzo samotni. a ci, którzy są osadzeni, ci, którzy właśnie dokonali zabójstwa, od nich bardzo często, bardzo szybko odwraca się rodzina i oni nie mają tak naprawdę nikogo. Tutaj akurat mój bohater miał wsparcie.
1: Też miał dokąd wrócić.
0: Co jest też ważne, że nie mógłby z tego więzienia wyjść, gdyby nie miał dokąd wrócić, bo to się oczywiście sprawdza. Więziennictwo jest w taki sposób zorganizowane, żeby sprawdzać, czy ta osoba ma dokąd wrócić. No bo jeżeli nie ma, no to trzeba jej w jakiś sposób pomóc. Nie zawsze to się udaje i nie zawsze są takie narzędzia. Jeżeli nie ma dokąd wrócić, to jest ryzyko, że popełni te zbrodnie ponownie, tylko dlatego, że nie będzie umiała sobie poradzić. Więc to też jest ważne, żeby mieć kogoś po tej drugiej stronie. W ogóle jak będą Państwo czytali Chłód i będzie tam postać Szymona, to właśnie ja go wyposażyłam w takie doświadczenia tych wszystkich osób, z którymi rozmawiałam, które odsiedziały bardzo długie wyroki lub nadal je odsiadują. I nawet to, że miał w celi swojej szczurki dwa, to też jest prawdziwa historia. Tak kiedyś było. Kiedyś można było więcej rzeczy w celach trzymać, włącznie ze zwierzętami. I ta historia jest prawdziwa.
1: Niesamowite rzeczy opowiadasz. Dobrze, wrócę do tego, o czym już wspomniałaś, połowę pytania mi zabrałaś, chodzi o hejt. Tu cytaty z powieści, dwa oblicza, jesteśmy podwójni, w prawdziwym życiu normalni, a w tym internetowym podani. Skoro dążymy do rozwoju, to czemu za technologią nie podąża empatia? Ten Patryk, chłopak, który jest no inny, czy uważasz, że to pisarski obowiązek pisać o takich sprawach, które mogą doprowadzać do tragedii, taka codzienność, która może doprowadzić do tragedii. Czy uważasz, że to jest twoje posłannictwo, mówiąc górnolotnie oczywiście?
0: Trochę tak, natomiast nie uważam, że każda książka powinna się rozprawiać z różnymi problemami świata, bo czasami chcemy sobie poczytać dla relaksu, czasami chcemy się pośmiać, czasami chcemy po prostu przy książce nie myśleć, tak jak przy serialu na przykład jakimś nie myślimy. Natomiast ja faktycznie tak sobie myślę, że jeśli mam taki przywilej i piszę te książki, one są czytane, to chyba nie potrafiłabym napisać takiej książki, która nie byłaby w jakiś sposób dla mnie ważna. Za każdym razem sobie myślę, a jeśli to jest jakaś ostatnia moja już powieść, na przykład jeśli coś się wydarzy i więcej już nic nie napiszę, to jaka ma być ta ostatnia książka? Co ona ma powiedzieć o świecie, o ludziach, takiego, żeby ktoś sobie myślał, a przeczytałam tę książkę i ona coś we mnie zostawiła. To jest dla mnie szalenie ważne.
1: Dobrze, świetnie budujesz napięcie akcją, ale nie tylko, bo także tym, co jest niewypowiedziane między bohaterami. Czy umiesz powiedzieć, na czym polega taki sposób pisania, czy po prostu to robisz? Czy to jest wyćwiczone technicznie w kuźni bestsellerów?
0: I tak, i nie, bo oczywiście są momenty zawieszania akcji, których my się możemy nauczyć. Ale to jest też taka intuicja pisarska, która przychodzi po tym, jak się po prostu bardzo dużo czyta. Natomiast wiem, czego nie chcę robić i to też jest szalenie ważne, że nie chcę w tani sposób budować napięcia, nie chcę kończyć rozdziału zdaniem otworzyła drzwi albo otworzyła list, kropka. Niewykluczone, że czasem użyję takiego triku, ale ja sobie wtedy doskonale zdaję, że to jest takie, że nie jestem do końca zadowolona z tego. Wolę zawiesić akcję zawsze na emocji niż na jakimś zdarzeniu. Zawieszanie na zdarzeniu jest jednak łatwiejsze. I to jest wtedy, przyznam szczerze, trudne. Tak samo jak trudne w Chłodzie było dla mnie opisywanie zimy na 1500 różnych sposobów, żeby za każdym razem ta zima była inna, śnieg był inny, sople były innej długości, temperatura powietrza była trochę inna. Wiedzą Państwo, jakie to jest trudne? Naprawdę. W każdym rozdziale jest zima, a jeszcze na przykład w każdym rozdziale ktoś wchodzi na lód i za każdym razem ten lód trzeba opisać inaczej. Tak dużo muszę czytać książek związanych z tym, czego akurat muszę się dowiedzieć do danej książki, którą piszę, że już mi nie starcza czasu na przyjemne, po prostu czytanie dla przyjemności, więc tu mnie ratują audiobooki, których słucham, kiedy jeżdżę samochodem, co polecam. Teraz w drodze słuchałam sobie wszystkich trzech części Mariusza Kaniosa. Często pisze trylogie kryminalne, bo stworzył prokuratora, który kiedyś był księdzem. Poza tym, co jeszcze mi zapadło w pamięć, czytam oczywiście książki wszystkich moich przyjaciół, pisarzy i pisarek, których Państwo może znają, a może nie, czyli Ewę Przybrygę, Przemka Kowalewskiego, Grzesia Brudnika. Nie wiem, czy u nas w bibliotece są te powieści, ale jeśli nie, to naprawdę szczerze polecam.
1: A ja jeszcze mam pytanie takie właśnie odnośnie pisania. Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby któryś z Twoich bohaterów było

0: pierwszej osobie, tak klasycznie jako ja?
1: Zawsze jest ktoś w pierwszej osobie, ale w czasie przeszłym.
0: Właśnie.
1: A ty mówisz
0: tu tak, i teraz.
1: Podnoszę rękę, dotykam włosów. No, myślałam o tym i nawet miałam taki pomysł właśnie powieści, którą teraz piszę, a potem zmieniłam to i tak na, uwaga, drugą osobę, która będzie, uważam, dość wymagająca może dla czytelnika i w ogóle nie wiem, co powiecie, jak przeczytacie nie chłód, ale kolejną książkę, to co ja tam wyprawiam, to się trochę w głowie nie mieści. Powiedziałam o tym mamie, ona mówi, nie rób takich, nie pisz takich dziwnych książek. Ludzie nie lubią takich dziwnych. Ja mówię, mamo, ale ja muszę napisać właśnie tak tę książkę. Przykro mi, będzie dziwna. Więc to będzie w ogóle bardzo dziwna książka, bo cofam się tam do 1811 roku. Ale czasy współczesne też są. Właśnie miałam ostatnio konsultację z panem historykiem i przyznam szczerze, że bardzo fajne rzeczy wymyśliliśmy, które mogą się przydarzyć.
0: A kiedy premiera?
1: Na razie się cieszmy chłodem, ale ma być premiera jeszcze w tym roku. Ale jeśli się uda napisać, nie? Bo jestem teraz, jak mówiłam, że przełom przychodzi na setnej stronie, to jestem na 40, czyli jeszcze nie ma przełomu. I właśnie piszę taką scenę, że ktoś kogoś musi skądś przyciągnąć. I jest to dla mnie szalenie trudne. Już od 2 dni próbuję to napisać. Mówię, nie, no.
0: Kogoś przeciągniemy tutaj, słuchajcie, żeby pomóc. Inspiracja niech będzie.
1: A to w ogóle jest szalenie trudne, no bo jak na przykład kobieta ma unieść mężczyznę, nie?
0: Sprawdzimy,
1: no,
0: panowie.
1: Właśnie. Więc to są takie różne rzeczy, które muszę sobie tam wymyślać. Jak ona taką osobę uniosła?
2: Jesteśmy na spotkaniu z Weroniką Matią. Skąd pani przyjechała na to spotkanie?
3: Przyjechałam z Morąga. Wzięłam na wycieczkę teściową i z każdą premierą książki pojawiamy się tutaj na spotkaniu autorskim. No bo Weronika to jest tak wyjątkowa autorka. Od pierwszej powieści, od postaci Leny jesteśmy tutaj za każdym razem.
2: Ulubiona pani książka, no to pewnie ta ostatnia zawsze.
3: To znaczy jednak w tym sercu to się trzyma ten Żar i ta Lena i ten Kuba. Chociaż pozostałe też mają w sobie coś, to są książki, które są takie nieodkładalne, a jeżeli już je odłożymy, to potem te przemyślenia z nami gdzieś zostają przez długi, długi czas.
2: Pani, żeby przyjechać do Iławy, to musiała zrobić niezłą wycieczkę z tego Morąga.
3: No logistycznie to jest trochę nie po drodze, więc wsiadamy w Morągu, dojeżdżamy do Olsztyna, w Olsztynie przesiadamy się do pociąga do Iławy. Tutaj troszeczkę czasu mamy na spacery, więc robimy kroki dla zdrowia. Teraz czekam już właśnie na męża i będziemy wracać do domku.
2: Opłacało się przyjechać?
3: Jak zawsze i polecam każdemu.
2: Ciekawe spotkanie było dzisiaj.
3: Bardzo ciekawe, ze względu na panią Weronikę i ze względu oczywiście na panią Małgosię, która jest wyjątkową kobietą również.
2: To była relacja ze spotkania autorskiego z Weroniką Matią, pisarką książek kryminalnych z Iławy. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej ze

0: strony Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Warszawską. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło, razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce, pozdrowienia Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie, Michel,
5: oczywiście,
4: gościem Rap 20.
5: Oczywiście, ja to jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trappers.

0: I oto jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
1: Po godzinach.
0: Po godzinach myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
1: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w BBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
0: Tak. A był showcase po tym, że musiałeś rzucić?
1: I właśnie tak, był showcase i generalnie... Ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak, miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
0: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
1: No myślę, że tak, teraz na pewno zdecydowanie i teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie, nie wiem czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem, tylko że kwestia była taka, że to ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
0: Okej.
1: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, to jest singiel, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
0: no i
1: teraz
0: są.
1: To finalizuję, za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i
0: no pięknie.
1: Lato jest jednym z tych singli.
0: No to o tym lecie w takim razie pogadamy i właśnie to jest singiel Michela Lato, on wjeżdża na sk.pl do propozycji, możecie na niego głosować, na pewno go też dzisiaj zagramy, a my tymczasem zaczynamy odliczanie. 20 miejsce to jest tym razem Żabson, TZ, Galifi i Aster, Guardian Angel, Ultra, Max, to spadek z 11.

0: Poznańska 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem,
2: tęsknię.
1: Biegnę jak dekadę wcześniej,
2: tęsknię.
1: Już ciebie nie widzę we śnie,
2: czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: przymuszenia.
1: Tak, ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczą kolejne, aczkolwiek no wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
2: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski, tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
1: Tak, liczę na pojedynek, czekamy na tylko wskazanie miejsca i jestem gotowy.
2: Okej, okay. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
1: Myślę, że Słonia jako mistrz wielkopolski, nieoficjalny, nie wiem czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Ja potwierdzam, że oficjalnym, okay. Sam stwierdzonym. Stwierdzam, czy sam stwierdziłem o tym.
2: A, okej.
1: Okay. Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
2: Bardzo dobrze. Ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu,
1: tak,
2: co?
1: Tak, trochę tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno jesteśmy wszyscy... Zresztą, kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc...
2: No wierzę.
1: Piękna sprawa, u mnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
2: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?

bądź. Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też Sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów ma.

0: jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
1: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą? Które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?

0: tworzę w tym kierunku, a mogę się skupiać na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem. Mm-hmm, więc tutaj, jeżeli chodzi o... Dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć, jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście. No, jesteśmy dzisiaj.
1: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj tutaj. Właśnie, jesteśmy dzisiaj w Rap 20, Michel w studiu. My gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17, Zamsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam wpącisz, co przygotowujesz.
0: Oczywiście. Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na was czekają. To między innymi Louis Villeine i Fuka i Border Collie, jest też Kini Zimmer, jest Nowy Oki z Dawidem Posiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Maję oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak? Czujesz, czujesz, że palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając sobie już prewki, to mi się wzruszałem się już, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie.

0: Zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do lata, bo o tym lecie też warto byśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel. My wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27, Tak Dimon Siemka i Zapomnij o mnie.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: 13.
1: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to!

0: Właśnie.
1: Paku Nati, Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, okay, suplementacja, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekaw jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło. I no szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi
2: staram
1: to...
2: Staram się śledzić, ale... W takich porach, o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy, tak, dokładnie, nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, ale kiedy mogę, to...
1: No i bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spin-off ten projektu, epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
1: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
2: Z przyjemnością.
1: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
2: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków, odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
3: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Quality z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
2: Jest.
3: Dobrze
2: tak,
3: widziałem?
2: Tak, tak.

0: planie teledysku, zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku. I odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem. Że jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi szczęście się trochę, powiedzmy, rozeszły. Ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami szanujemy nawzajem, myślę. I...
1: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy. Fajnie, że to, wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych. Wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
0: Bardzo ciekawe pytanie ogólnie. Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy. O, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu. No ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy. Tak, mam coś takiego.
1: No dobrze, słuchaj. W takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu. Zaraz zadam ci kolejne pytanie w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz do tego wracamy. My gramy miejsce 10, to BDO jest Maja Mecen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem Disneylaka, a ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
2: Rap 20. Głosuj na SKPL 10.
3: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie.

kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzę.

0: sos.
1: White 2-1-1-5 to coś, to miejsce 8, rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na sk.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
2: Lato powraca co roku, więc tutaj jakby już jest, już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest. Wręcz, mimo że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze, chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było dokładnie.
1: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no. Człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
2: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc
1: no tak.
2: Za chwilę.
1: No tak.
2: Nie pamiętam,

0: którego tak teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża i...
1: Tak jest. No, więc ty jesteś na to przygotowany
0: już,
1: w takim razie.
0: To już się zaraz dzieje.
1: No właśnie, no właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
0: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
1: Dzięki.
0: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat.
1: Czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
0: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, którym idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, nie? Przez to, co się działo na co dzień u mnie, nie?
1: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz, Michel, cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena, miejsce 7.

0: to ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum, nomen omen, na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for life w takim razie.
1: Wpisane już we krwi, we mnie.
0: Tak jest, w DNA. Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to Whitechory, California. Love i spadek z miejsca pierwszego.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na SKPL od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło, tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku poza, bo o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa, z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
1: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
0: Okej, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą starego.
1: Nowy stary Michel.
0: No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie.
1: Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam pewnie i słuchają.
0: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
1: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
0: No to
1: i
0: jest.
1: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście. I mówię, i to naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem. No tak. Dlatego teraz przede wszystkim.

0: Ogarnięte, pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was.
1: Tak jest.
0: Ja też, mimo że nie znam, to tak pozdrawiamy. Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na sk.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj i Liwka, więc chcę więcej w Rap 20. Miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście. A my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy, Kukon, Ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To m.in. kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia. Kumple, co z muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villain, Fukaj, Border Collie, sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Fuczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: Peska i Ława.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś? Autopromocja.